0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we czwartek 30 lipca na antenie LRT Klasyka. Polskie służby badają tajemniczy incydent, do którego doszło w województwie lubelskim podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Według nieoficjalnych informacji jedną z rozważanych hipotez jest upadek rosyjskiej rakiety na terytorium Polski. Czy naprawdę znamy Bliski Wschód, czy jedynie jego medialny obraz? W dzisiejszej audycji druga część rozmowy z Katarzyną Dowejką o stereotypach dezinformacji i o tym, jak odpowiedzialnie szukać informacji o jednym z najbardziej złożonych regionów świata. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Litewska gospodarka utrzymuje dobrą dynamikę wzrostu. Według najnowszych danych statystycznych w drugim kwartale tego roku produkt krajowy brutto wzrósł o blisko 4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ekonomiści wskazują, że na tak dobry wynik wpłynęło jednocześnie kilka istotnych czynników. Jednym z nich był wzrost konsumpcji napędzany środkami wypłacanymi przez mieszkańców z drugiego filaru systemu emerytalnego. Część tych pieniędzy trafiła bezpośrednio na rynek, zwiększając wydatki gospodarstw domowych. Dodatkowym impulsem dla gospodarki były również bardzo dobre wyniki sektora budowlanego oraz przedsiębiorstw przemysłowych, które w ostatnich miesiącach notowały wzrost aktywności. Według danych litewskich statystyków wartość produktu krajowego brutto w drugim kwartale osiągnęła niemal 23 miliardy euro. W porównaniu z pierwszym kwartalem gospodarka urosła o prawie 2%. Ekonomiści podkreślają jednak, że w kolejnych miesiącach utrzymanie takiego tempa wzrostu będzie zależało m.in. od sytuacji na rynkach zagranicznych, poziomu inwestycji oraz dalszej aktywności krajowych konsumentów. Na Litwie trwa posiedzenie Głównej Komisji Wyborczej, która rozstrzyga, czy partia Świt nad Niemnem oraz jej przewodniczący Remigijus Žemaitaitis dopuścili się poważnych naruszeń przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych. Sprawa dotyczy wyborów parlamentarnych z 2024 roku oraz kampanii prezydenckiej. Grupa robocza komisji proponuje uznać, że kampania wyborcza partii była finansowana niezgodnie z prawem, m.in. za pośrednictwem osób trzecich oraz środków pochodzących od przedsiębiorstw. Według ustaleń do ugrupowania mogło trafić ponad 24 tysiące euro od dwóch spółek za pośrednictwem Roberta Puchowicza. Wątpliwości budzą również składki członkowskie opłacane przez osoby powiązane z jednym z działaczy partii. Jeśli komisja potwierdzi te ustalenia, będzie to już drugie poważne naruszenie przepisów finansowych przez Świt nad Niemnem. Za wcześniejsze uchybienia ugrupowanie utraciło już ponad 240 tysięcy euro państwowej dotacji. Komisja rozpatruje także sprawę samego Remigiusa Žemaitaitisa, który może zostać zobowiązany do zwrotu do budżetu państwa blisko 9,5 tysiąca euro w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi finansowania kampanii prezydenckiej. Na Litwie rodzi się coraz mniej dzieci. Najnowsze dane Państwowej Agencji Danych pokazują, że w ubiegłym roku na świat przyszło niespełna 17 700 noworodków. To o blisko 1,5 tysiąca mniej niż rok wcześniej i kolejny sygnał pogłębiającego się kryzysu demograficznego. Statystyki wskazują, że chłopców urodziło się nieco więcej niż dziewczynek. Najwięcej dzieci przyszło na świat w okręgu wileńskim, natomiast najmniej w okręgu taurowskim. Spadek liczby urodzeń wpisuje się w trend obserwowany od kilku lat, który dotyczy nie tylko Litwy, ale także wielu innych państw Europy. Jak podkreśla docent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego Daumantas Stumbris, malejąca liczba urodzeń jest zjawiskiem widocznym w większości krajów europejskich. Eksperci wskazują, że wpływają na to m.in. zmiany społeczne, późniejsze zakładanie rodzin oraz niepewność ekonomiczna, z którymi mierzy się młode pokolenie. W rejonie solecznickim ogłoszono stan klęski żywiołowej w lasach. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że zniszczenia spowodowane przez silny wiatr osiągnęły poziom wymagający zastosowania nadzwyczajnych środków ochrony i usuwania skutków żywiołu. Według szacunków w państwowych lasach rejonu powalonych lub polamanych zostało ponad 30 tysięcy metrów sześciennych drzew. W związku z tym właściciele i zarządcy lasów mają obowiązek w ciągu 10 dni skontrolować swoje tereny oraz wdrożyć niezbędne działania sanitarne zgodne z zaleceniami Państwowej Służby Leśnej. Zezwolenia na usuwanie szkód będą wydawane w trybie pilnym. Resort środowiska podkreśla, że szybkie usunięcie uszkodzonych drzew ma zapobiec dalszym zagrożeniom dla lasów, m.in. rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób. Państwowa Służba Leśna będzie koordynować działania oraz monitorować przebieg prac związanych z usuwaniem skutków wichury. Bliski Wschód od lat pozostaje w centrum światowych wydarzeń, ale jednocześnie jest jednym z regionów najczęściej przedstawianych w uproszczony sposób. Wojny, konflikty i napięcia polityczne dominują w przekazach medialnych, przez co łatwo zapomnieć, że to także miejsce o niezwykle bogatej historii, kulturze, sztuce i ogromnej różnorodności religijnej oraz społecznej. W czasach, gdy media społecznościowe i sztuczna inteligencja ułatwiają błyskawiczne rozpowszechnianie informacji, coraz trudniej oddzielić fakty od manipulacji. Jak budować własny informacyjny kompas? Czy istnieją źródła, które

0: a dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć ten region oraz jego mieszkańców.
1: Czy istnieją źródła informacji, którym można zaufać bardziej niż innym? Jak właśnie budować własny informacyjny kompas, aby nie dać się zmanipulować?
2: No też trudne to w sumie jest pytanie, jeżeli my w ogóle zaczniemy teraz bardzo filozofować na temat, co znaczy ufać. Każdy ufa temu, czemu chciałby ufać. Trzeba zacząć od tego, że już jak i mówiłam, gdy widzimy coś, co po prostu nie jest zgodne z naszą kulturą, z naszym wychowaniem i wzbudza jakieś takie, powiedzmy, emocje negatywne, to rzadko osoba po prostu popatrzy na to, skąd jest ten artykuł, z jakiego źródła. No po prostu, jak i mówiłam przedtem, że trzeba mieć trochę takie myślenie krytyczne i rozumieć, że jednak każda gazeta, każde media społecznościowe, każdy, powiedzmy tak, osoba, który tworzy to, twórca, chce przedstawić sytuację ze swojej perspektywy. Też warto czasami pociekawić się, jakie ma stosunki z regionem, czy też z kulturą, czy z religią, ta osoba, która pisze artykuł, czy też wydaje, po prostu tworzy jakiś, czy filmik, czy też podcast, czy coś w tym rodzaju. To wymaga pracy, owszem, bo to trzeba poświęcić na to czas, a nie po prostu przeczytać artykuł i zrobić z tego jakiś swój wniosek. No ale jeżeli osoba naprawdę jest zaciekawiona i chce po prostu otworzyć oczy na ten świat Bliskiego Wschodu, czy to po prostu na jakiś inny region i zrozumieć perspektywę nie tylko europejską, no to musi włożyć w to pracę.
1: Bliski Wschód często traktowany jest jako jeden, jednolity region. Tymczasem tworzy go wiele państw, narodów i kultur. Jakie uproszczenia najczęściej pojawiają się w mediach i dlaczego są one tak szkodliwe?
2: No chyba tak, no, takim najbardziej znanym wszystkim uproszczeniem jest to, że wszyscy mieszkańcy Bliskiego Wschodu są uważani za muzułman. Nie jest tak, bo mieszkają tam i chrześcijanie, i też inne jakieś mniejsze religijne grupki, o których my nawet nie słyszeliśmy tutaj na Litwie. Jedną z taką grupek są druzowie, którzy też mają tam swoje problemy. Też chyba takim stereotypem jest to, że ten język arabski, że jak osoba nauczy się języka arabskiego, to może się domówić w byle jakim państwie arabskim. Nie jest tak. Akurat też mój kolega ze studiów opowiadał, gdyż studiował arabski i na czwartym roku miał praktykę w ambasadzie litewskiej w Kairze. No powiedział, że on po prostu nie potrafił się domówić z mieszkańcami Egiptu na arabskim, bo oni mają tak skomplikowany dialekt, że można go uważać za inny język. Mają inną gramatykę, mają trochę inne czasy. Z takim też uproszczeniem chyba, że kobiety nie mają tam w ogóle jakichś swoich praw, że w ogóle tam kobieta nie jest ceniona, nie jest szanowana, to też taki bardzo mocny stereotyp. W zależności też od państwa, też zależy od regionu i oczywiście zależy od rodziny. Kobiety w państwach arabskich są bardzo wykształcone, bo wykształcenie jednak się ceni. Owszem, nie mówimy już o takich państwach, czy też regionach, gdzie przy władzy jest jakaś ideologia, powiedzmy, która tylko się przykrywa islamem i przez to buduje swoją jakąś politykę i życie w państwie. No chyba ludzie często zapominają, że jednak Bliski Wschód to jest region bogaty w kulturę. Mają bardzo bogatą muzykę. I też muzyka jest inna. Mają w ogóle z tego, co zaciekawiłam się i z tego, co mówili moi znajomi, którzy mają jakieś do czynienia z muzyką, czy też ze światem arabskim, że mają nawet inny system nut. Więc chyba, że zawsze jest łatwiej uprościć region i po prostu tak zamknąć jego takie, po prostu jakieś ramy i powiedzieć, że no, osoba z Bliskiego Wschodu jest taka i taka i się nie wgłębić, że naprawdę jest to bardziej skomplikowane i bardziej trudne. No i chyba na tym polega taki podstawowy problem tej nawet perspektywy, którą mamy tutaj na Bliski Wschód.
1: Czy zdarzyło się tobie natrafić na fake newsa lub zmanipulowaną informację, która zdobyła ogromny zasięg i została uznana za prawdziwą? Co to był za przypadek i czego nas uczy?
2: No chyba nie było jakiegoś takiego fake newsa, który by aż tak się rozleciał w mediach społecznościowych. Nie mogę teraz przynajmniej sobie przypomnieć coś takiego. Owszem, czasami się zdarzają, akurat zawsze bardzo lubią media społecznościowe manipulować tymi emocjami i zazwyczaj to robią w bardzo brzydki sposób, gdy manipulują jakąś informacją związaną z dziećmi. Że tam zostało zabite gdzieś dziecko, że tam zrobili ci czy też inni. Chyba taka informacja jest często podawana. No i trudno też zrozumieć, czy jest to fake newsem, czy to jest prawdą, gdyż mamy brak tych źródeł.
1: Jak odpowiedzialnie rozmawiać o konfliktach na Bliskim Wschodzie, aby nie powielać dezinformacji ani nie podsycać uprzedzeń wobec całych narodów czy religii?
2: Zależy od tego, z kim się mówi o tym.

Natychmiast skierowano policję, a po godzinie 5 rano funkcjonariusze odnaleźli na polu około 2 km od najbliższych zabudowań krater o średnicy około 10 metrów oraz rozrzucone fragmenty niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony, a dochodzenie prowadzą wspólnie policja i wojsko. W akcję zaangażowano również śmigłowiec, który pomógł zlokalizować miejsce upadku. Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, tej nocy polskie systemy obrony powietrznej monitorowały lot kilkunastu rosyjskich rakiet nad zachodnią Ukrainą, które mogły stanowić zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej. Premier Donald Tusk potwierdził, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz określił minioną noc jako wyjątkowo trudną dla systemów monitorowania i obrony kraju. Na razie służby nie potwierdzają, jaki obiekt eksplodował na terenie województwa lubelskiego. Według nieoficjalnych informacji przekazywanych przez media, najbardziej prawdopodobną hipotezą jest upadek rosyjskiej rakiety. Ostatecznie odpowiedzi mają przynieść prowadzone obecnie oględziny miejsca, zdarzenia oraz ekspertyzy zabezpieczonych fragmentów obiektu. Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. W wyniku ostrzału Kijowa, Krzyżowego Rogu i obwodu Poltawskiego zginęło co najmniej 8 osób, a 38 zostało rannych. Służby ratunkowe nadal przeszukują zniszczone budynki w poszukiwaniu osób uwięzionych pod gruzami. Jednym z najbardziej dotkniętych miast był Lwów, gdzie rakieta uderzyła w 5-piętrowy budynek mieszkalny, powodując zawalenie się jego górnej kondygnacji. Uszkodzony został także kolejny blok mieszkalny. Z kolei w okolicach Krzywego Rogu pocisk trafił w dom jednorodzinny, zamieszkiwany przez rodzinę wychowującą 10 dzieci. W obwodzie poltawskim rosyjski atak uszkodził magazyn. Jednocześnie Ukraina kontynuuje uderzenia na cele położone w Rosji. W mieście Penza po ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar magazynu należącego internetowego Wildberries. Jedna osoba została ranna, a z zagrożonego obiektu ewakuowano około 200 osób. Sytuacja po rozległych pożarach lasów w Hiszpanii zaczyna się stopniowo stabilizować. Władze poinformowały, że ogień, który zbliżał się do okolic Madrytu, został opanowany i obecnie nie dochodzi już do dalszego rozprzestrzeniania się płomieni. Jak podkreślają hiszpańskie służby, poprawę sytuacji przyniosły korzystniejsze warunki pogodowe w nocy, które pozwoliły obniżyć temperaturę i ułatwiły strażakom prowadzenie akcji gaśniczej. Mimo to około 1000 mieszkańców terenów położonych w pobliżu stolicy nadal nie może wrócić do swoich domów, a służby utrzymują środki ostrożności. Jednocześnie władze ostrzegają, że zagrożenie wciąż nie minęło. Utrzymująca się fala upałów nadal stwarza wysokie ryzyko pojawienia się nowych pożarów, zwłaszcza na zachód od Madrytu, gdzie ogień strawił już ponad 25 tysięcy hektarów lasów i terenów zielonych. Sytuacja pożarowa w Grecji ponownie staje się bardzo poważna. Z wyspy Kreta ewakuowano blisko 8 tysięcy osób po tym, jak gwałtownie rozprzestrzeniający się ogień zaczął zagrażać jednemu z popularnych kurortów turystycznych. Według greckich służb pożary szybko nabrały siły z powodu silnego wiatru, który utrudnia prowadzenie akcji gaśniczej. W walce z żywiołem uczestniczy około 200 strażaków, jednak ogień pochłonął już życie dwóch ratowników. Władze podkreślają, że sytuacja pozostaje bardzo trudna, a priorytetem jest ochrona mieszkańców i turystów oraz niedopuszczenie do dalszego rozprzestrzeniania się płomieni. Na dzisiaj w Grecji ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Alert obowiązuje nie tylko na Krecie, ale także w Atenach, we wschodniej części Peloponezu oraz na części wysp Morza Egejskiego. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów, ponieważ wysokie temperatury i utrzymujące się silne wiatry nadal sprzyjają powstawaniu nowych ognisk pożarów. W Japonii rośnie bilans ofiar potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło wyspę Kyushu. Według najnowszych informacji życie straciły co najmniej 34 osoby, a służby ratunkowe nie ustają w poszukiwaniach osób uwięzionych pod gruzami. Najtrudniejsza sytuacja panuje na terenie zawalonego centrum handlowego, gdzie ratownicy wciąż próbują dotrzeć do

osób, które mogą znajdować się pod ruinami budynku. Akcja jest niezwykle skomplikowana i prowadzona pod presją czasu, ponieważ z każdą godziną maleją szanse na odnalezienie ocalałych. Przypominamy, że trzęsienie ziemi o magnitudzie przekraczającej 7 stopni nawiedziło przedwczoraj trzecią co do wielkości japońską wyspę Kyushu. Władze nadal oceniają skalę zniszczeń, a mieszkańcy najbardziej poszkodowanych terenów zmagają się ze skutkami jednej z najpoważniejszych katastrof naturalnych, jakie w ostatnim czasie dotknęły Japonię. Na arenie międzynarodowej narasta presja na Rosję i Iran. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że popiera projekt nowych sankcji wobec Rosji, jednocześnie sugerując, że podobne restrykcje powinny objąć również Iran. Amerykański przywódca pozytywnie odniósł się do inicjatywy senatora Lindsey'a Grahama zakładającej wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji i cel wtórnych wobec Rosji. Trump stwierdził także, że Kongres powinien przerwać wakacyjną przerwę i jak najszybciej zająć się przyjęciem tych przepisów. Jego zdaniem do pakietu powinny zostać włączone również sankcje wymierzone w Iran. Tymczasem amerykańska armia przeprowadziła kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. W trwającej około 2 godzin operacji zaatakowano m.in. wyrzutnie rakiet i dronów, infrastrukturę morską oraz obiekty odpowiedzialne za obserwacje i obronę wybrzeża. Dowództwo sił USA poinformowało, że działania były odpowiedzią na próbę ataku irańskich sił na amerykańskie jednostki stacjonujące na Bliskim Wschodzie. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Julita, Piotr oraz Leopold przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt, w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!